0: Nono posto.
1: Octavo lugar.
2: Southwestern. Шестое место.
3: Femte place.
4: Tiftechulo.
5: Quatrième place.
6: Dritter Platz.
7: Drugie miejsce.
8: Up in the sky. It's a